Mfundisi uMageba kwizwi loMzansi. Mfundisi uMageba kwizwi loMzansi.

0: Ni apile petali, we want the petali.
1: Haibo, haibo.
0: Ni apile koli, ni apile chope. Aya apile koli.

Sihlale kunje. Eh bafowethu, ewakhipha uDoni la, yakhipha inkosi madoda, ayakhipha. Ya yakhipha iclassic, yakhipha la. Isazohlala lengoma, isazophila nje.